Ge ewure nabi uwaibe no koku ne na leovi fedra bi uwaibe osi technika oni college no rivo koi egene re noni exam na oi idari adudu nare mu ebe dagbare te rosha vi ida fe ibo rewu na je vi uwa Nida Louis, c'est un